0: nkwa sompa
1: ewu po no enwa na utwa sompa ema akotia pa ewu po no enwa na utwa sompa.